A ze śpiątek rano przepi ojciec siano, przepi ojciec, przepi ja, przepiliśmy obydwa, przepi ojciec, przepi ja, przepiliśmy obydwa.